fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet.

0: Radioalarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radioalarmu. Radio, które gra dla nas.

0: Audycja ze studia w Köln prowadzi Peter. Audycja ze studia w Köln prowadzi Peter.
1: No toż jak mam prowadzi, to witam, pozdrawiam i życzę fajnego jeszcze podwieczorka i oczywiście wszystkiego dobrego. Ja witam, tak jak Klaudia i Kasia Kwołka, witamy was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy do słuchania piosenek, które do was przygotował. Oczywiście jak chcecie coś z waszych utworów, co lubicie, dajcie znać, jak mam, to zaraz lecą na listę. Co jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Aha, na początek, patrzcie, no takie myszyko, witamy was, Klaudia Kwołka. No, jakby było za mało witania, to dokładam jeszcze duet Karol też nas fajnie przywitał i też taki piękny koncert od grupy Fest, co też witają elegancko, posłuchamy, okej? Okay?

Nie ma gorąco, deszcz nie pada. No tak, jakby to padać. Pogoda dobro, na radiu pograć, więc jademy dalej muzycznie i bo tylko ty. Dajcie pozor na te słowa, bo tylko ty. Ja tylko pora piosenek z tym samym tytułem wyszukał, a każda piosenka jest inna. Inny wykonawca, inna melodia i inne słowa, a tytuł po prostu ten sam, bo tylko ty.

Ja, moje rozmyślić, co mogę powiedzieć tyle, że te ciepłe lato, co było, bo teraz już trochę chłodni, nie? No, jednak, mam powiedzieć, jak tak długo bez deszczu, to widać na tych ogródkach. Pomidorów już nie ma, tomatów nie ma, ogórków już nie ma, nie? To wszystko już tak jakoś nie za bardzo. W parkach, w lasach, liście już tak opadają, choćby my już mieli richtig październik, tak richtig jesień, nie? Co też to poradzi taką pogoda zmienić, pra? Jak nie ma deszczów, a eno richtig słońce mocno grzeje, 30, ponad 30 stopni, no, to się możemy wyobrazić, co by tu było, jakby tutaj u nas było tak jak w Egipcie, nie? Jest, Terkusia, to by sa chyba nic nie było, pra? No, ale tyle dobrze, że tak nie ma, więc jo, jademy dalej, muzycznie.

Richtig, richtig. Tego mi sam brakowało. Genau tych dwóch. Fantasy. 10 000 kolorowych luftballonów.

Co? Moje rostomli, co ja teraz chcę powiedzieć? Kule bele, nie wiem, zapomniałem. No, tak jak się wsłuchał, że po prostu ich zapomniał. A, już teraz wiem, richtig. Wiem, że na Facebooku siedzą tamte panie i oczywiście zaś tam, no, nie mogę powiedzieć, że klachają, ale po prostu oglądają, czy tam coś się grają w karty, albo co tam, więc tych wszystkich Facebookowców pozdrawiamy i życzymy jeszcze fajnego dnia i do tego taką fajną piosenkę też dołączą Ryszard Sawicki.

Ja sam coś takiego fajnego znał, to mogę się też tym podzielić, dajcie pozor. Siedzi babcia z dziadkiem w parku na ławce. W pewnej chwili dziadek mówi, idę do lodziarni, przynieś ci coś. Tak, jedną gałkę truskawkowego, jedną waniliowego i jedną czekoladowego. Tylko weź sobie to zapisz, bo zapomnisz. Nie zapomnę, zapomnisz, przecież cię znam. Mówię ci, tym razem nie zapomnę. No dobra, ale ja wiem, że i tak zapomnisz. I dziadek poszedł. Po jakimś czasie wraca i wręcza babci parówkę w bułce. Na co babcia z satysfakcją? No widzisz, stary sklerotyku, przecież ci mówiłam, że musztardy zapomnisz. No, słyszeliście? No, to chłop zapomniał musztardy. No, a są polony, prawda? Ja. No, wiecie co? Nie ma się czego śmiać, bo nie wiadomo, co z nami będzie, nie? Nie wiadomo, moi drodzy. Jademy dalej.

Zo, moje rotominy, pamiętacie, kto pamięta, na pewno wszyscy pamiętacie te czasy, jak się w niedzielę rano oblikło białą koszulę, szło się do kościoła, przyszło się z kościoła i ta koszula już była czarna, to znaczy kragel już był czarny. Niech mi żaden niegodo, bo się nie mył, to nieprawda, ja, bo mogę być świeżo okąpany, oblegę się koszula, szowieś na mszu i po mszy już kragel był czarny. Niestety, takie gorzkie dymy też były na Śląsku. No, dzisiaj trzeba przyznać, no ja, kupa ludzi potraciło robota, tysiące ludzi zostało zwolnionych ze grubów. Bardzo niefajnie, ja robili na tych grubach, narobili się, zarobili pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Kupa grubów polikwidowano. Jedno trzeba przyznać, że ten luf na Śląsku jest dzisiaj trochę inny, że nie ma takich gorzkich dymów, jak to było dawniej. Ja. Co? Okej, dwie takie fajne frele. Kerstin Ott i Helene Fischer, Regen, Bogen, Faden. Regenbogen Farben, jest der Kusie, nie fan. Farby, ja. Fajne farby, bo taki Regenbogen, nie tęcza inaczej.

Co, moi raz to byli, co łączy nas tu wszystkich? Powiedzcie, piwo? Nie, bo siedzimy przed komputerami. Łączy nas muzyka.

Tak, tak, muzyka łączy ludzi. To lepiej, czy się znamy, czy się nie znamy, ale przy muzyce idzie coś powiedzieć, coś posłuchać, coś poczytać i tak dalej, i tak dalej. Nawet kogoś też pozdrowić. A ja witam pierwszego gościa u mnie. Ola z Prudnika. Halo Ola, za chwilę.

Zola, musiałeś troszkę poczekać. Niestety miałem telefon, musiałem odebrać. No, ale już za chwileczkę będę do ciebie.

0: So, no i Jola się doczekała. No, niekiedy tak jest, niestety, niekiedy tak jest, że człowiek chce coś zrobić, a tu telefon dzwoni, no ale, no jest tak. Ola z Prudnika, nie Jola, tylko Ola z Prudnika pisze tak. Witam, Peter, podpisuję listę obecności. Haha, życzę świetnego programu i wielu słuchaczy. No, dziękuję bardzo. A mnie dzisiaj deszczowa aura. U Oli deszczowa aura. No ja, czasami tak jest. Ale pogoda mnie nie zatrzymała. Wybrałam się na spacer i wylądowałam w lesie. Chodziłam ponad 4 godziny, ale w lesie po prostu nie ma grzybów. Przez ten cały czas znalazłam tylko jednego prawdziwka. Skromnie, ale za to spacerek był. Pozdrawiam ciepło i proszę o jakiś fajny utwór. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, przesyła Ola z Prudnika. Ola, no, tak samo my mieliśmy, że nie było ani jednego prawdziwka, nic my nie znaleźliśmy. Ale mimo wszystko pospacerowaliśmy w niedzielę po lesie, było superowo, pogoda elegancko, powietrze super, więc nie ma co narzekać. Jeżeli chodzi o piosenkę, wybrałem taki 7-minutowy, no trochę długo, nie? No ale jest taki mikserek, co śpiewał Jacek Silski, List z morza. No Ola, może się spodoba. A jak nie, to daj znać, to spróbujemy coś innego puścić. Pozdrowienia jeszcze do ciebie i życzę fajnego podwieczorku.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

No i myślę, że to zaś tak długo nie było, pora z poru piosenek jeden mikser zrobił Silski, fajnie to by padło. Ja i jadę dalej. Beatle im Leben, Iron Chair. Are you ready?

Ja, moi Rostomir, jak sam widzicie na naszej stronce, na rozkładzie jazdy, tak to można inaczej nazwać, nie? Jest derkusie, sobota to sam będzie fajer, ciekawe kto to wszystko postawi, nie? Od 11 już nasza szefowo-kierowniczka zaczyna. Johan dołączył się, patrzcie, ja też muszę trochę pożympolić figlarka. Agnieszka i Jola. Wszyscy idą, Kasik, na fajer, bo tu pisze fajer mamy od rana. No ja, a jaki to się w sobota dowiemy, jaki to fajer będziemy mieli. Ja tam na stronce na razie nic nie widzę. Jak będzie na stronce, to wtedy mogę powiedzieć, nie? Tak samo ja tam nie puszczę żadnych 100 lot, ani wszystkiego dobrego, bo czy ja wiem, czy dzisiaj ktoś ma geburtstag albo urodziny, nie wiem. Czy ktoś ma jakąś fajną rocznicę ślubu, też nie wiem. Bez toż ja tego nie gram, nie? Jak widzę na stronce, albo ktoś napisze, że tam ten albo ta ma geburtstag, wtedy nie ma problemów, oczywiście. Muzyka się zawsze do tego znajdzie. Ale na sobotę widzę jakiś fajer, no to pofajrujemy, pra, ja.

Ja, moi raz to myli, teraz w Polsce na wsiach zaczynają, będą się zaczynać dożynki, odpusty, no i takie imprezy. Odpusty. Ja nie wiem, czy ktoś tu z was jest, co znacie taki richtig odpust. Ja mogę powiedzieć to, co ja znam, nie? Tam, jak to Pilchowice, to jest taka gmina, nie? Tam, jak kiedyś tam był odpust, to były takie karasole, nie? Wielki karasol mały. Sześć budów było ze 6-7, ja, to znaczy szczelniców, nie? Potem roztomajte jeszcze tam budy byli, a w niedzielę to nastawiali z tymi makronami, piernikami, graczki, byle co, nie? Że to było tego richtig pełno. Teraz jak wiem, to wszystko jest, zanikło to, nie ma nic, jest ino msza w kościele, odpust, nie? No i tam jedna buda z jakimiś starymi piernikami twardymi, makronami, jedna z graczkami i to jest wszystko. Dawni to richtig był odpust. Jak znacie albo nie znacie, ja mogę powiedzieć, ten karasol nazywał się keciok, nie? No bo to się tak godało. Na keciuku jadymy.

Kečok to tako veľko karuzela na ketách. Tři, raz, dva, tři, čtyři kety byly, nie? Na čtyřech ketách, tak ešte dejúko, vědomo, i ta karuzelka dosť tak vysoko jehala na okrungvo. No, treba povedať, že nikto, že kto neumiel tego štímať, no to poprostu, to z vierhu tak i leťala fontanna na dół na ľudí, nie, bolo to očivište nesmačné, nefajné. Takto tiež bývalo dovni, Kto umiel to, väčšimevol dva i tři razy jeho na tým kečoku, fajne bolo. No jedni sa tiež teda vygupiali, krinčili, bolo to zabrňone, no ale viadomo, jak to je to kodo? Zabrňone ovoc lepí smakuje, nie? Tak je to kodo, Więc taký to bol ten kečok. Ale dzisiaj, jak viem, dzisiaj tego nikaj już na wsiach nie ma. Na odpustach nie ma kecioków, nie ma karuzelów, nie ma nic. Po prostu wszystko plajtuje, rezygnuje, bankrutuje. No, a godomy wszyscy, technika i wszystko idzie do przodu, jest lepiej. A niestety nie ma tak wesoło, jak było kiedyś. To tak o tych odpustach na króciutko, nie?

No i widzicie, tak się słuchamy, te muzyki kula. Już się tutaj moja koleżanka głosiła, powoli, się głosi. Już zapraszam na audycję naszej Joli z Prudnika o godzinie 20.

No to tak jeszcze trochę spokojnie, bo jak sam nasza Jola z Brudnika wlejdzie, oj jej jej, a ta cała Metallica i rock'n'roll, o, to dopiero będzie ubaw.

Oczywiście tylko z tobą, Jacek Silski, Bernadetka Kowalsko. Następny kawałek się nazywał tak samo, też się nazywał tylko z tobą, ale to już kto inny, to już oczywiście kapela Górole.

Zau, moi drodzy, moja przedostatnia piosenka tutaj, ta piosenka dedykuję mojej koleżance, która już za chwileczkę do was przyjdzie, naszej Joli z Prudnika. No i Jola, do ciebie, że wybrał na dobry początek oczywiście, budka suflera i w piosence Jol.

So, moje rozstąpienie, ja wam życzę jeszcze fajnego wieczorku z naszą Jolą. Oczywiście możecie dużo, dużo pisać, ona jest młodą, może czytać, nie, i tak dalej, i tak dalej. Ja co jeszcze wam życzę? Wszystkiego dobrego, no i po prostu do następnego usłyszenia.

0: Na koniec Brygida i Robert Lukowski. Na dowidzenia.
1: Zabawa. Musimy z wami żegnać się. Lecz może kiedyś się spotkamy.
0: No myślę, że się spotkamy w piątek. Albo nie wiadomo, jak mnie znocie. No ja czasami i też o czwarty wlejza. To zależy.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Jola z Prudnika.

Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam was wszystkich serdecznie. Witam was i Jola. Godzina, a zaraz powiem, która, a dziś mamy wtorek 25 sierpnia 2026 roku. Kochani, życzę wam miłego wieczorku. Witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Pozdrawiam także bardzo serdecznie i także, jak już teraz zaczęłam mówić, no to żebym nie zapomniała przypadkiem, no to także życzę wam fajnego słuchania piosenek, jakie na dziś przygotowałam. No dobrze, kochani, jest wtorek, godzina 20:09. Ciekawa jestem, gdzie was dzisiaj zastaję. W domu, pod kocem, w samochodzie, pracy, a może ktoś właśnie udaje, że sprząta, a tak naprawdę słucha radia. Napiszcie na konsolce pozdrowień. Kochani, konsolka pozdrowień cały czas jest otwarta, więc zapraszam i napiszcie mi, co właśnie robicie. A tak sobie jestem ciekawa, co tam ciekawego porabiacie. Audycję swoją przed chwileczką zakończył Peter, także dla Petera na miły wieczór, na uśmiechnięty wieczór. Audycję dla nas poprowadził, także jak zawsze z uśmiechem, z humorem. Piosenki podsłuchałam, były także miłe dla posłuchania. Peter, życzymy smacznego, no na pewno kolacyjka już jest przygotowana i dla ciebie piosenka w podziękowaniu za audycję. Także na miły wieczór.

No i moi drodzy, oprócz tego, co bym chciała wiedzieć na temat tego, co robicie ciekawego, słuchając radia, no to coś tak czuję, że moja ciekawość dzisiaj nie ma granic. Może ktoś także skusi się i napisze, jaki zapach was natychmiast przenosi do dzieciństwa. Ciasto drożdżowe, perfumy mamy, zapach mokrego chodnika po deszczu, a może zapach obiadu, który robiła na przykład babcia. Zapraszam serdecznie, moi drodzy. Konsolka pozdrowień jest otwarta i na tejże konsolce jest już nasza figlarka. Jest także Mirek i jest także Bartek z Kostrzyna nad Odrą. Witam was serdecznie, a teraz piosenka. Kochani, piosenka będzie ode mnie dla was na miły wieczór.

0: Na konsolkę pozdrowień dotarł także wpis od naszej Bożenki. No to kolejno czytam. Figlarka dziś wyjątkowo pierwsza. Figlarka, nasza prezenterka Ewcia na urlopie. Życzymy miłego odpoczynku, fajnego, miłego także urlopu. Figlarka pisze: dobry wieczór Jolu, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie z rodzinką, całego teamu radia z Gabi i Darkiem oraz drogich słuchaczy. Radosnego wieczoru życzę. Wybierz Jolu piosenkę do moich pozdrowień. Dziękuję. Dwa kusiole wysyłam, truskawkowe i dwa serduszka. Pa, pa. Tak napisała nasza figlarka. Dziękujemy za kusiole truskawkowe, za serduszka. Także serdecznie pozdrawiamy, życząc fajnego, miłego, uśmiechniętego wieczorku. No to czas na piosenkę, muzyczny upominek. Ewuś, dla Ciebie już za chwileczkę muzyczny upominek z pozdrowieniami od nas wszystkich. Przesyłamy także serdeczne pozdrowienia dla Twojego męża. O ile dobrze pamiętam, Marka. Serdecznie pozdrawiamy.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

No i moi drodzy, żebyście za bardzo się nie denerwowali, przypominam, czyje wpisy czekają na konsolce pozdrowień. Za chwileczkę będę czytała, za parę chwileczek, co napisał Mirek, później Bartek, nasza Bożenka jest także, Bolesław z Prutnika, a moja ciekawość wciąż nie daje za wygraną. Kochani, napiszcie, co ciekawego porabiacie dzisiaj słuchając audycji. A teraz, no co teraz? Teraz będzie następny muzyczny upominek, piosenka z pozdrowieniami dla Was wszystkich od naszej figlarki. Posłuchajmy.

0: you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place.
1: Na konsolce pozdrowień witam Mirka, który pisze: cześć moja Joluś, z ogromną przyjemnością jestem na dzisiejszej audycji i przesyłam Ci moc serdecznych pozdrowień. Życzę Ci pięknego wieczoru, świetnego humoru i samych muzycznych perełek. Niech te dwie godziny upłyną nam w cudownej atmosferze przy muzyce, która poprawia nastrój i pozwala choć na chwilę zapomnieć o codziennych sprawach. Serdecznie pozdrawiam również Gabi i Darka, szefostwo Radia Larmo, naszą Olę, całą ekipę Radyjka, wszystkich naszych przyjaciół i znajomych oraz wszystkich słuchaczy, którzy są dziś razem z nami. Joluś, mikrofon należy do Ciebie, a my wygodnie siadamy, słuchamy i czekamy na kolejne muzyczne niespodzianki. A jakby to była radiowa przygoda Jolisy? Niech dzisiejszy wieczór będzie pełen dobrej muzyki, uśmiechu i pozytywnej energii. Życzę wszystkim świetnej zabawy i miłego słuchania. Tak napisał Mirek, dołączył także dla Was wszystkich czerwone serduszka. No to za chwileczkę, kochani, dla Was od Mirka na życzenie Mirka będzie radiowa przygoda, a następna piosenka będzie od nas dla Mirka.

0: Polska stacja. Polska stacja. Radio Larmo. Polska stacja. Stacja Radio Larmo.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

0: na konsolce pozdrowień. Witam Bartka z Kostrzyna nad Odrą, który pisze: witam na dzisiejszej audycji. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla Joli, Mirka, pani Bożenki, Stanisława oraz Bogusławy. Poproszę o piosenkę Budki Suflera. Takie tamko, tak napisał Bartek. Bartuś, witam, serdecznie pozdrawiam was tam wszystkich. Na tych ławeczkach sobie siedzicie, fajnie, fajnie. No to co, kochani, piosenka teraz będzie dla Bartka na fajny, miły wieczór, a następna piosenka będzie na prośbę Bartka dla was wszystkich i dla Bartka także.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

0: No i z tego, co zauważyłam, raczej nie dowiem się, co tam ciekawego porabiacie. No to może z innej beczki, moi drodzy. Jaka piosenka zawsze poprawia wam humor, nawet jeśli dzień był kompletnie do bani? No to może odpowiem za was. Nie musi być ambitna, nie musi być ponadczasowa. Ma działać, bo czasami człowiek nie potrzebuje psychologa, tylko dobrej piosenki i głośności ustawionej odrobinę za wysoko. Teraz następny muzyczny upominek na prośbę Bartka, piosenka dla was wszystkich z pozdrowieniami.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: Za chwileczkę będę czytała, co napisała Bożenka. Później jest Bolesław z Prudnika. Jest także jeszcze raz Bożenka, jeszcze raz Bartek, jest jeszcze raz Mirek i jest Gabi. Witam serdecznie. A teraz, kochani, już czytam, co pisze nasza Bożenka. Dobry wieczór, Jolu. Pozdrawiam Ciebie na Twojej audycji. Pozdrawiam Mirka, Ole, Gabi, Darka, Małgosię Górak, Ewelinę, Bolesława, Bogusię, Stanisława, Bartka, Irenkę i Elę z Kostrzyna nad Odrą. Pozdrawiam także wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Tak napisała Bożenka, dołączyła czerwone serduszka. Jest ich dzisiaj 6. 6 pięknych czerwonych serduszek wraz z piosenką od Bożenki dla Was. Posłuchajmy.
1: Słuchasz Radia Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

0: No i moi drodzy, czas szybciutko mknie swoim torem. Za 8 minut będzie godzina 21, a teraz będzie piosenka dla naszej Bożenki.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

na konsolce pozdrowień. Witam Bolesława z Prudnika, który pisze: no i melduje się pan Bolesław. Jolu, przesyłam ci serdeczne pozdrowienia i życzę udanej audycji.

0: muzyce. Jolu prowadzi nas przez ten wieczór po swojemu, bez podpowiedzi, bez marudzenia. Muzyka sama zrobi swoje, tak napisał Bolesław z Prudnika. No ten Bolesław to ma się dobrze i lampka koniaku i cygaro i jeszcze tutaj wspomina, no bez marudzenia. No czyżby to była jakaś sugestia? Pozdrawiamy pana Bolesława z Prudnika i kochani, już od Bolesława piosenka na miły wieczór, także z pozdrowieniami dla was wszystkich.
1: Radio Larmo dla was gra

0: No i moi drodzy, powiem tak. Panie Bolesławie, jeżeli Bolesław już tak miło spędza czas przed radiem, pije lampkę koniaku, pali cygaro, no to niech posłucha pięknej piosenki. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

Już za chwileczkę będę czytała, co pisze nasza Bożenka, później Bartek, jest jeszcze Mirek, jest Gabi i jest także Ewa Banaś. Czytam, co pisze Bożenka. Jolu, ja pamiętam z dziecinnych lat, jak moja babcia piekła w piecu chlebowym bułeczki z kaszą gryczaną i z serem. Były pyszne. Jeszcze była zupa jabłczanka gotowana na serwatce. I schodziła się cała rodzinka do naszej kochanej babci. Tak napisała Bożenka, dołączyła czerwone serduszka. No niestety, ja tych bułeczek nie próbowałam, zupki tej nie jadłam, ale pamiętam te czasy, troszkę późniejszej, jak rodzina, nie tylko nasza, schodziła się na wieczorne pogaduchy i były też inne dania, dań mojej prababci. No niestety nie próbowałam, ale dania mojej babci próbowałam. Pamiętam, były pyszne parowce z sosem grzybowym, smak dzieciństwa. Piosenka, kochani, od Bożenki dla was wszystkich i dla Bożenki także. Posłuchajmy.

Na konsolce pozdrowień ponownie witam Bartka, który pisze specjalne pozdrowienia dla pani Joli. Poproszę o piosenkę Digi Digi i są także dołączone czerwone serduszka. Jest ich 5. Bartuś, dziękuję za serduszka i za piosenkę. Także dziękuję serdecznie i piosenką dzielę się z wami wszystkimi. Nie wiem jak wy, ale ja robię głośniej.

0: I na konsolce pozdrowień ponownie witam Mirka, który pisze: Mamuśko Bożenko, moc serdecznych pozdrowień ode mnie dla Ciebie. Pozdrawiam również całą naszą kostrzyńską ekipę: Bogusię, Stasia, Bartka, Irenę i Elę. Fajnie, że znowu jesteście razem z nami i możemy wspólnie spędzić ten muzyczny wieczór. Joluś, dla całej naszej kostrzyńskiej paczki poprosimy o coś naprawdę fajnego. Niech poleci kolejny muzyczny kawałek, który porwie nas do słuchania i jeszcze bardziej rozkręci ten wieczór. Na przykład Liczę do trzech. Jolisy, mamuśko, kostrzyniacy, bawcie się dobrze, słuchajcie z przyjemnością i niech dobry humor Was nie opuszcza. No to gramy dalej. Tak napisał Mirek, dołączając czerwone serduszka już dla ekipy kostrzyńskiej i dla Was, kochani. Także piosenka. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

0: na konsolce pozdrowień. Równie miło i serdecznie witam. Pozdrawiam także, witam naszą szefową Gabi, która pisze: witam serdecznie, pozdrowienia śle dla Ciebie, Jolu, dla Mirka i Bożenki, dla Oli, Figlarki i wszystkich słuchaczy, jak też dla całej ekipy radia. Fajnego wieczoru życzę wszystkim od A do Z. A pytasz, co robimy? Ja jestem dzisiaj dzieckiem piwnicy, bo od czasu do czasu tam też musi być porządek zrobiony. A tak szczerze powiedziawszy, to musiałby przyjechać ktoś, kto zbiera takie różne różności. No tak, ja jak do swojej piwnicy padnę po powrocie, to też będzie coś do rozstania. Gabi pisze dalej: Jolu, poproszę dla wszystkich piszących i słuchających o dołączenie piosenki Twojego wyboru, a druga dla Ciebie i Pejtera w podziękowaniu za dzisiejsze granie. Dziękuję, tak napisała Gabi, także dziękujemy za pozdrowienia, dziękujemy za piosenkę dla mnie i dla Pejtera. I jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, życząc fajnego wieczorku i także kierownika tego naszego zamieszania, także serdecznie pozdrawiamy. No to czas na muzyczny upominek, piosenka dla Gabi. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Moi drodzy, 21:29, jeżeli ktoś ma jeszcze takie życzenie i napisać na konsolce pozdrowień, no to jeszcze serdecznie zapraszam. Za jakieś 3-4 minutki konsolka będzie zamknięta.

I kochani, czas na następny muzyczny upominek. Piosenka będzie z pozdrowieniami dla Was wszystkich. Piosenka będzie od Gabi i także ta piosenka będzie dla Pejtera i dla mnie. Dziękujemy serdecznie. Number 5.

miło i serdecznie witam, pozdrawiam także, życząc fajnego, uśmiechniętego wieczorku, a witam Ewę Banaś. Dobry wieczór. Ewa pisze: witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją rodzinkę, Małgosię, sympatyczne urwisy, prezenterów i słuchaczy obecnych na audycji. Życzę miłego wieczoru. I są dołączone czerwone serduszka. Ewuś, dziękujemy. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Ciebie wraz z piosenką. Proszę bardzo.

0: A ta piosenka, moi drodzy, jest dla was wszystkich od Bolesława Sprudnika, który pisze, no i proszę, pan Bolesław powoli kończy swoją dzisiejszą wizytę w radiu Larmo. Jolu, dziękuję ci za świetną muzykę, dobry humor i kolejny wieczór, który minął zdecydowanie za szybko. Miło było spędzić ten czas razem z tobą i wszystkimi słuchaczami. Dobra muzyka, sympatyczne towarzystwo i odrobina uśmiechu. Czego więcej potrzeba na udany wieczór? Na zakończenie poproszę cię o jakąś spokojną, nastrojową piosenkę, która będzie miłym muzycznym akcentem na dobranoc. Pan Bolesław Sprudnika kłania się nisko, dziękuję za wspólny wieczór i do usłyszenia przy kolejnej okazji. Spokojnej nocy wszystkim słuchaczom. Czerwone serduszka także dla was są.
1: Les autres soldats de leur papa, pas moi.

0: avoir petit.
1: I na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Oli Sprutnika i jest także Mirek. Jeszcze raz czytam, co pisze Ola. Ole także miło i serdecznie witamy, pozdrawiamy i także życzymy miłego wieczorku. Ola pisze: cześć Olu, melduję się z poślizgiem, bo po dzisiejszej wyprawie zmorzył mnie sen. Jednak przyszłam do domu bardzo zmęczona i zmęczenie zrobiło swoje. Wybrałam się w tę deszczową aurę na zwykły spacer, a wylądowałam w lesie. 5-godzinna deszczowa przygoda zaliczona. Grzybów niestety brak, bo znalazłam tylko jednego prawdziwka. Radio już odpalone i słucham. Pozdrawiam, a tak w ogóle to, co ja kurczę będę teraz robić w nocy, skoro się tak ładnie przespałam. Liczę na dobrą muzykę od ciebie. Tak napisała Ola z Prudnika. Ola jednego grzybka znalazła, no dobre i to, no to czas na muzyczny upominek. Będą dwie piosenki. Pierwsza będzie dla Oli na miły wieczór, a druga będzie od Oli dla was wszystkich.
2: Ta piosenka jest dla ciebie.

0: moi drodzy, jutro środa, jutro na audycję, także Was serdecznie zapraszam. Bajtel będzie grał na pewno, a od godziny 19 Gabi Chorzowianka i śpiewki z naszego placu, a od godziny 20 będą niemieckie szlagiery. Na swoją audycję zapraszam Was także serdecznie w czwartek od godziny 20, a w czwartek od godziny 18. Także audycję swoją poprowadzi Darek. Zapraszam jeszcze raz serdecznie. A na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Mirka, który pisze: Joluś, dziękuję Ci za kolejną wspaniałą audycję. Ten czas przy radyjku minął zdecydowanie za szybko, ale zostawił po sobie mnóstwo dobrej muzyki, uśmiechu i pięknych chwil. Dziękuję również wszystkim słuchaczom, którzy byli dziś z nami. To właśnie Wasza obecność sprawia, że każde takie spotkanie ma swój wyjątkowy klimat. Życzę Wam spokojnego wieczoru, dobrej nocy i kolorowych snów. Niech ten dzień zakończy się miłym akcentem, a jutro przyniesie Wam dużo dobrej energii i powodów do uśmiechu. Joluś, zagraj proszę na sam koniec jakąś piękną, spokojną, wieczorną piosenkę, na przykład Dwa kubki. Niech jej dźwięki będą naszym muzycznym pożegnaniem i łagodnie zakończą ten dzień. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, miłego wieczoru, spokojnej nocy i do usłyszenia na następnej audycji. Tak napisał Mirek, dołączając także czerwone serducha wraz z piosenką dla Was wszystkich.
1: A teraz piosenka na życzenie.

22.04. Kochani słuchacze, powoli będziemy się żegnać. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony wieczór, za obecność, wiadomości, pozdrowienia i za to, że po prostu jesteście. To właśnie Wy, kochani, sprawiacie, że chcę się włączyć mikrofon i grać dla Was. Życzę Wam spokojnego wieczoru, dużo uśmiechu, samych dobrych jeszcze chwil. Dbajcie o siebie i pamiętajcie, muzyka zawsze znajdzie drogę do serca. Jeszcze za chwileczkę zacznie Wam także ładnie grać tutaj muzyczka. Ja z Wami na dziś żegnam się. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Życzę Wam fajnej, spokojnej nocy, pięknych, kolorowych snów. Jeszcze będzie piosenka dla Was. Do usłyszenia przy kolejnej audycji. Ściskam Was mocno. Była i grała Jola. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: odebrać telefonu, zostaw wiadomość po sygnale.
1: To ja. Gniewasz się jeszcze? Nie odzywasz się? To może posłuchaj tego.